opuszczamy kwadrant, baby. Odchodzamy precz, mam wpij, yeah. Wiem, kam si to namierz.